0: 이루라네 말아와 일복을란제 공경 이루라네 말아와 일복을란제 이루라네 말아와
1: 공공
0: 삼연이
1: 잘라봐 지금 몸라가
0: 야 그래도 잘라봐 공공제는 이거 먹긴 하고 이자가 Ndina ngai ngutwa bela ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa ngutwa na bana re ke ba ba ka tsamisa ka o fira ka tshika tshika ka ka ka no
1: tsa
0: o fa ya o fa ya o fitlile mosadi ya ka ke mo tshai jo rova o se ja ka o se ja ka o sa ya ka ra ma o sa ya ka ka
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
1: Ora nna ke nna le khosha mo. Ora nna